Zichra, Marek Tarewicz, Zahamdiu, Sarajevo, Dobrinja i pozdrav za Šeher Sarajevo.

i včeras Bora Drgača za Nikolu Doboj. Ostani sa mnom, pravi mi društvo. Bora Drgača.